które pary razy tyle alkoholu do alkoholu do masy udziela, jest to przeróbno o tym gorzej nie podobowany koszara. Nie ma ten trochę wii, nie ma trochę zaszczę, to trochę mi pole, nie pan kopusta, karicę mądy, a tylko po sobie tylko bojcie po sobie, są czego nie ma rozsądu akurat, aby uliczył pan do mojego.